otroka. Takle majčken fant bo poniglav. Nič ne bo dobro skusil.